0: azony ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo nalana vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roa anazy fantsy anteny hoe tiako
1: tomboko lasy tomboko vavy

zay mipagia osa tsy amiagna atsy ho azonao nine ataoko karaha na magneky vao tsy mipody izy koa vatina ataoravo e mahitsy koragna tsy miafiafy antragno misy avanao izy eko masako miandro hitaonankatoka matoky valeur e en boka mbôsiny kôlinakanjo fô raha kely mapoakely mahery kely matanjaka izy mbô hagnisany karaha ntibarinakigny avengakafo zegny ho alikely azafagnazony tolanka.